Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządził maraton w Kołowrotku, więc czas na bycie dosłownym, gwiezdnym chłopcem, co w sumie oznacza tylko tyle, że gość pewnie ma w pokoju za dużo świecących naklejek z kosmosu. Lecimy z tym w radiu X-Vibe, The Weeknd i Daft Punk. Starboy dla Marka od jego niewyspanego sumienia.

Tu Radio X-Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

znowu tu jesteś. Choć pewnie powinieneś już dawno spać. Ale spokojnie, u mnie w X-Vibe nikt cię nie oceni za bezsenność. Więc zostańmy jeszcze chwilę w tym mroku, bo przypomniała mi się historia z 982 roku, kiedy to firma Atari wypuściła grę na podstawie filmu E.T. I wyszło to tak tragicznie, że miliony kartridży po prostu zakopano na pustyni w Nowym Meksyku jak odpady radioaktywne. To jest dopiero wizja przyszłości, w której cywilizacja upada pod ciężarem plastikowych śmieci z automatów. I myślę, że to całkiem niezła metafora życia w tym zgiełku, gdzie każdy chce szybko pędzić, ale kończy zakopany w piachu, bez żadnego sensu. Więc lepiej wciśnij gaz do dechy i posłuchaj James Hype oraz Migi De La Rosa w kawałku Ferrari prosto z

środku nocy, kiedy neon za oknem mruga, jakby miał zaraz wyzionąć ducha, w X-Vibe wkracza Nightmarek, żeby przypomnieć ci, że świat jest miejscem dość krzywym. Bo czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia filmu Poltergeist, klątwa nie była tylko chwytem marketingowym, a statyści pracujący przy scenie z basenem pełnym szkieletów wpadli w popłoch, kiedy okazało się, że użyto prawdziwych ludzkich kości, bo były po prostu tańsze niż plastikowe odlewy. I tak oto biegali po planie wśród prawdziwych trupów, nieświadomi, że grają w pogrzebie na żywo. A teraz, żebyś nie bał się własnego cienia, posłuchaj, jak Anna Jurksztowicz wciąga cię w swój świat, bo to Kilku Kumpli Wes leci w X-Vibe.

W roku 2004 pewien gość wpadł na pomysł, żeby wysłać w kosmos nagranie piosenki Beatlesów, żeby kosmici wiedzieli, co tracą. Wyobraź sobie te zielone ludziki słuchające tego przez wieki. Totalny obłęd i nightmarek dla galaktyki. Teraz Justin Bieber i Big Sean z As Long As You Love Me w takt nocnego rytmu w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, jakby miało z tego wyjść coś więcej niż tylko znużenie. Więc wpadaj w Nightmerek, gdzie rzeczywistość jest równie dziurawa, co twoje oczekiwania. Czy wiesz, że w 1986 roku, podczas kręcenia Poltergeist, ekipa postanowiła zaoszczędzić na budżecie i użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w słynnej scenie w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty? Wyobraź sobie ten profesjonalizm, kiedy płyniesz w mętnym błocie z kimś, kto miał być dawno pod ziemią, a teraz robi za darmowy statysta. To czysty, kinowy obłęd, który idealnie pasuje do tego, jak świat próbujecie oszukać na każdym kroku. Skoro już wiesz, że śmierć bywa tylko tanim dodatkiem, czas na Lone Tusker i Ben Woodward z utworem Stay w

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej w windzie było zaproszeniem na kawę, czy tylko grzecznościowym bełkotem. Więc żeby nie zwariować od nadmiaru teorii, puszczamy Backseat Bromance od Siowo w Radiu X-Vibe. Idealny soundtrack do udawania, że faktycznie masz jakieś życie towarzyskie na tylnym siedzeniu. Dla i od każdego, kto znowu niepotrzebnie szukał drugiego dna w byle cześć.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, co jest totalnym obłędem w czasie spędzonym w X-Vibe. Ten nightmare w twojej głowie właśnie zyskał nowy rytm, więc najwyższa pora uciekać stąd, jak Anna Maria Jopek w utworze Ja wysiadam, który leci teraz specjalnie dla ciebie w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

czasie, gdy miasto powoli zdycha pod kołdrą smogu, ty właśnie włączasz się w X-Vibe, żeby posłuchać, jak Night Marek sączy się z głośników. Pamiętasz rok 1993, kiedy to w filmie Park Jurajski dźwięk wydawany przez Velociraptory był w rzeczywistości nagraniem żółwi podczas kopulacji. Reżyser chciał, żeby brzmiały jak coś pierwotnego i niepokojącego, więc wyszło, że zamiast grozy słyszysz gotowe pojękiwania gadów o wielkości talerza. Totalny obłęd, bo od tamtej pory każdy dzieciak w kinie bał się najbardziej napalonych żółwi w historii kina. Nie ma się co przejmować, bo życie to tylko seria dziwnych dźwięków w dziwnym takcie. A teraz Veranda Life, Beyond Bliss oraz Buttigieg i ich kawałek I Like the Way You Kiss Me w X

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Marek z Piaszczena pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi jej sposobu parzenia kawy, co jest dla niego trudniejszym wyznaniem niż przyznanie się do zdrady. Skoro już jesteśmy przy radykalnych rozwiązaniach, to I Love It wcale nie jest o miłości, tylko o tym, jak fajnie jest rozbić auto, żeby nie musieć wracać do domu na tę nędzną lurę. W radiu X-Wipe leci Icona Pop i Charlie XCX, I Love It, dla Marka, od gościa, który też woli herbatę.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Wiesz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w ramach promocji filmu z automatem do zabijania ludzi w roli głównej wysłać na premierę żywego Terminatora, który miał po prostu siedzieć w kinie i nie mrugać przez cały seans. Ludzie byli przerażeni, myśląc, że to jakiś nieudany eksperyment genetyczny albo po prostu facet, który zapomniał, jak się oddycha. A tymczasem to był tylko jeden z wielu szalonych sposobów na sprzedanie nam cyfrowego lęku. Dzisiaj w X-Vibe serwujemy dźwięki, które na szczęście nie wymagają obecności morderczych robotów na sali, więc rozsiądź się wygodnie w tym chaosie, bo teraz Rhea Garvey oraz Vice z utworem The One wkraczają do twojego świata.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, a ja razem z Tobą w X-Vibe, sącząc ten gęsty jak smoła mrok. Bo czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizji w Chicago i nikt do dzisiaj nie wie, kto to zrobił? Po prostu gość w masce zaczął nadawać absurdalne bzdury przy dźwiękach pękającej blachy. I to był totalny obłęd, bo nikt nie potrafił go namierzyć ani wyłączyć tego cyfrowego ducha w czasie audycji. Więc tak sobie myślę, że wracanie do przeszłości bywa równie niepokojące, co utknąć w pętli niedokończonych spraw. Chociaż czasami warto, choćby dla tego jednego wzruszającego taktu. Teraz Zbigniew Wodecki i lubię wracać tam, gdzie byłem, w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

W latach 90. pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia Ferbego, który ponoć uczył się ludzkiej mowy, a w rzeczywistości nagrywał domowników i wysyłał dane do bazy, co przeraziło nawet amerykańską agencję bezpieczeństwa. Ale w Nightmark nie wierzymy w teorie spiskowe, tylko w kiepski beat, więc zostaw to za sobą i słuchaj Niall Horan oraz Slow Hands w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe. Spinderella cut it off.

0: lalaj.
1: Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, co dzieje się za twoim oknem, kiedy świat udaje, że śpi. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, a wszystko zaczęło się od wizji komputerowo wygenerowanego prezentera, który miał być przyszłością rozrywki, choć w rzeczywistości był po prostu aktorem w lateksowej masce siedzącym przed niebieskim ekranem. Ludzkość tak bardzo chciała uwierzyć w cyfrową inteligencję, że łyknęła ten tani trik jak młody pelikan, ignorując fakt, że całość wyglądała jak koszmar z niedogotowanego procesora. Dziś w X-Vibe serwujemy dźwięki, które przynajmniej nie wymagają nakładania gumy na twarz, więc posłuchaj, jak Coldplay w żółtym odcieniu melancholii wpada w ten nocny beat w radiu X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z Piaszczena pisze, że kocha swoją żonę, ale szczerze nienawidzi jej sposobu parzenia kawy, co jest dla niego trudniejszym wyznaniem niż przyznanie się do zdrady. Skoro już jesteśmy przy radykalnych rozwiązaniach, to I Love It wcale nie jest o miłości, tylko o tym, jak fajnie jest rozbić auto, żeby nie musieć wracać do domu na tę nędzną lurę. W radiu X-Wipe leci Icona Pop i Charlie XCX I Love It dla Marka od gościa, który też woli herbatę.

wybija godzinę, której nikt przy zdrowych zmysłach nie lubi, więc skoro już tu utknąłeś w X-Vibe, posłuchaj o totalnym obłędzie roku 1988, kiedy to w Japonii pewien facet postanowił zostać najbogatszym człowiekiem świata dzięki handlowi powietrzem w puszkach, co brzmi jak żart, ale było absolutnie prawdziwym biznesem, bo ludzie kupowali puszki z rzekomo czystym tlenem z gór, płacąc za to fortunę, żeby tylko uciec od smogu, co pokazuje, że historia zawsze zatacza koło.

siedząc w tej ciemności, gdzie jedynym towarzyszem jest szum sprzętu, przypominam sobie rok 1982, kiedy to w czasie audycji w X-Vibe analizujemy, jak producenci filmu Poltergeist postanowili oszczędzić na budżecie i użyli prawdziwych ludzkich skeletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo okazały się tańsze w hurtowni, co sprawia, że każda scena z ich udziałem nabiera specyficznego smaku, a ty leżysz teraz w łóżku i zastanawiasz się, czy te stare kości wciąż nie krążą gdzieś po planie, więc lepiej nie szukaj odpowiedzi w Nightmarech, bo prawda bywa bardziej upiorna niż niskobudżetowe horrory. A teraz wycisz ten niepokój, bo zaraz wchodzi Lema i Selena Gomez.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. 4, 3, 2, 1.

Marek z Radomia przesłał wiadomość dla swojej żony Beaty, bo ich wspólna wyprawa po zakupy skończyła się tragicznie, gdy w bagażniku eksplodowała paczka miętowek, wypełniając całe auto gryzącym proszkiem i wywołując u nich atak kichania. Więc utwór Sex Bomb w wersji Peppermint Disco Radio Edit od Toma Jonesa i Musti jest jedynym słusznym wyborem, żeby w Radiu X-Vibe wreszcie oczyścić atmosferę po tej miętowej katastrofie, którą Marek zafundował Beacie.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To było Feel Something od Bay Miller w X-Vibe. Czy wiesz, że Bay Miller zaczynała karierę jako dziecko w filmach Pixara, podkładając głos do Toy Story 3? Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Rage Against the Machine w radiu X-Vibe.

najpierw szukasz Where Them Girls At, a chwilę później każesz całemu światu się zatrzymać? Zdecyduj się, bo to rozdwojenie jaźni męczy nawet automat, który to puszcza. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: bitches love me.
1: Najpierw błagałeś o love me, a teraz udajesz, że nic się nie stało. Słuchaj, obaj wiemy, że something's going on i wcale nie chodzi o twoje życie uczuciowe. Radio

zdobyła Nicki Minaj i Super Freaky Girl w X-Vibe. Czy wiesz, że Nicki studiowała aktorstwo w legendarnej szkole LaGuardia w Nowym Jorku? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Alicia Keys. Zostań z radiem X-Vibe.

No, Złotopolice dzisiaj wyjątkowo puste. Stanisław zamyka lokal i zostaje sam z tym całym bałaganem. Więc puść mi w końcu Stilettos od EJ6, Copper Mines, Robbie Rosen, bo tylko to mnie tu trzyma. W Radio X-Vibe.

0: To nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.
1: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: 3.
1: To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Skoro Trap Queen już załatwiła swoje, czas na Fruit Machine, bo najwyraźniej w tym radiu bardziej kręci nas owocowa maszyna niż jakiekolwiek uczucia. Totalny obłęd, ale czego się nie robi dla zasięgów? Radio X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Twix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że kawa wylała się na nową tapicerkę. I choć zapach mokrej tapicerki wciąż przypomina mi o tamtym poranku, to w końcu każdy musi się kiedyś nauczyć, że kierunkowskaz to nie tylko ozdoba. Więc w radiu X-Vibe dla tamtego mistrza kierownicy od Marka leci The Corgis i utwór Everybody's Got to Learn Sometime.

Tobil Till I Hear It From You zespołu Gin Blossoms w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Robin Wilson dorabiał kiedyś jako pracownik w sklepie z używanymi płytami, zanim stali się sławni? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Katy Perry i Juicy J. Zostań z radiem X-Vibe.

Zeina X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą chciał zostać nauczycielem angielskiego? Następne hity pokolenia i, a za chwilę Valerie Dor. Zostań z Radiem.

Mamy to nazywa Box. To na naszej stronie. Wejdź ze swoją uwagą, opinią. xy.pl

Ona wołała gimme, gimme, gimme, a on zniknął tuż po północy. Teraz Lips Are Moving, czyli klasyczny dowód na to, że kłamstwa brzmią lepiej niż prawda. Radio X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: Where's all my soul, sisters?

Skoro It Will Rain, to pewnie zalało Ci piwnicę, więc Doctor For My Heart wystawi Ci teraz receptę na depresję, albo przynajmniej na nowe gumowce. Totalny obłęd w Radiu X-Wipe.

To był Forget You od Fastboy i Topic w X-Vibe. Czy wiesz, że Topic jest z wykształcenia inżynierem dźwięku, więc technicznie rzecz biorąc wie, dlaczego to brzmi tak, a nie inaczej. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża MGMT. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Pragi przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które po trzech pizzach w środku nocy uznało, że to idealny moment na naukę gry na perkusji, więc puszczamy Thunder jako przypomnienie, że każdy grzmot musi w końcu przeminąć. A w Radiu X Vibe leci Imagine Dragons z utworem Thunder dla Marka od Marka.

po seks, drugs, etc. czas na Viva Vocal Radio, czyli wreszcie coś, co nie wymaga od Ciebie wizyty u terapeuty albo kontaktu z prawnikiem. Wytrzymałeś. Gratulacje. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe. Headbanger.

Ej, słuchaj, Kevin Skaczek z tej strony, kurczę, przypomniałem sobie właśnie ten pierwszy pocałunek na dyskotece. Totalny obłęd, więc puść mi proszę ten, no, Is There Something I Should Know 2010 Remaster od Duran Duran, bo w Radiu X Vibe przynajmniej mi puszczacie tego radiowego kiczu.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

było Just What I Needed zespołu The Cars w X-Vibe. Czy wiesz, że lider grupy Rick Ocasek, zanim stał się gwiazdą, pracował w fabryce, gdzie w wolnych chwilach pisał piosenki na starym pianinie? To właśnie następne hity dla pokolenia X, a już za moment wjedzie Murray Head. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: Hey, WIZ, we play nothing but the hits. Nothing but the hits. Nothing but the motherfucking hits.
1: Stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Marek z Piaseczna wysłał do swojego szefa wiadomość o kończeniu raportu, ale autokorekta zmieniła raport na romans, przez co przez kwadrans w biurze panowała grobowa cisza. Więc, żeby choć trochę rozładować to napięcie, dedykuję w Radiu X Vibe utwór That's Rock'n'Roll w wykonaniu Ronnie Griffith, który w tej sytuacji brzmi jak wyjątkowo ryzykowna propozycja zawodowa od Marka dla jej.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

był Alex Warren i Ordinary w X-Vibe. Wiedziałeś, że on zaczynał od wrzucania coverów w samochodzie, bo nie miał gdzie indziej nagrywać? To są następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjeżdża Vertical Horizon, więc zostań z radiem X-Vibe.

XVibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Disco Inferno spaliłeś parkiet, więc teraz spójrz w Mirrors i zobacz, jak bardzo potrzebujesz pomocy. Serio, wyglądasz tragicznie, ale gramy dalej w Radio X Vibe.

Jolene błagała ją, żeby nie zabierała jej faceta, a potem wpadł Amadeusz i zrobił z tego totalny cyrk. Chyba czas na terapię, a nie na muzykę. Radio

był Tom's Diner w wykonaniu Annen May Canterite i Giant Rooks w X-Vibe. Czy wiesz, że Henning May ma głos tak niski? Bo podobno dużo palił już jako nastolatek. Co zresztą słychać? Czas na następne hity dla pokolenia X, czyli Moloko, Boris Dlugosz i Michael Lang. Zostań z radiem X.

aplikacja Alexa. Gdziekolwiek chcesz, X-Vibe już gra.

Sebastian zmilcza tutaj. Próbuje właśnie nie zasnąć nad klawiaturą, więc no, puść mi The Edge of Glory od Lady Gaga, bo bez kofeiny to Radio X Vibe to jedyne, co trzyma mnie w pionie.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Wszyscy pytają turn down for what, a potem okazuje się, że zgubiłeś the key, the secret do własnego mieszkania. Życie to jednak niezły żart, nie? Radio X-Vibe.

Słuchajcie, mam wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Sosnowej. Dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba myśli, że jego wydech to instrument. Więc puszczamy Happy Birthday zespołu Altered Images, bo skoro on tak ochoco świętuje swój powrót do domu o 3 nad ranem, to niech ma muzyczną oprawę tego codziennego jubileuszu w Radiu X-Vibe, gdzie Marek dedykuje to radosne brzmienie swojemu nocnemu Markowi zza ściany.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był numer Desperately Wanting od Better Than Ezra w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista Kevin Griffin napisał piosenkę dla Taylor Swift, zanim stała się ikoną? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Jason Aldean i Kelly Clarkson. Zostań w radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X. Wa.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: I like your beard.
1: To było Your Love is My Drug od Kesi w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona kiedyś włamała się do posiadłości Prince'a, żeby podrzucić mu swoje demo? Następne hity dla pokolenia X, czyli Too Rough. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchajcie, Marek z Radomia napisał do nas w sprawie swojej teściowej, która obsesyjnie próbuje wyhodować drożdżowe ciasto na parapecie. Więc dedykuję jej ten kawałek, żeby wreszcie zaczęło rosnąć i przestało być za kalcem. To czysta poezja o walce z grawitacją i temperaturą pokojową. Więc trzymajmy kciuki za ten wypiek. Leci dla teściowej od Marka w radiu X-Vibe. Ian Carey feat. Michelle Schellers, Keep on Wising, oby wreszcie wyrosło jak należy.

Myślisz, że am I wrong? Spokojnie, to tylko brak gustu. Zaraz odpalamy firework, żebyś chociaż przez chwilę poczuł, jak to jest mieć w życiu cokolwiek wybuchowego. Radio XY.

Radio X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Say Something było tak głębokie, że aż zaczęło boleć. Ale That's Good, no wreszcie jakiś konkret, bo już myślałem, że będę musiał słuchać twoich przemyśleń o życiu. Radio X-Vibe.

był anti-hero Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, używając do tego zaledwie 3 akordów? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wrzucamy trochę pianina, bo wjeżdża Ben Folds 5. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego bota od fałszywych paczek, który zasypuje go powiadomieniami częściej niż matka z pytaniem o obiad, więc dedykuje mu kawałek Hear Me Now od Emoka i Josiah Nichols, żeby w końcu usłyszał, że nikt nie czeka na jego niespodziewane przesyłki w Radiu X-Vibes.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

najpierw Adore You, a teraz A Never Ending Dream? Serio, potrzebujesz terapii albo mocnej kawy, bo ten twój scenariusz na życie jest zdecydowanie zbyt wyczerpujący. Zmień płytę w głowie. Radio XE Vibe.

Mamy tu wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Słowackiego, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej słowo living w kontekście jego ciągłego tupania o 3 nad ranem należy rozumieć jako serdeczną prośbę o natychmiastowe opuszczenie lokalu. Więc w radiu X-Vibe leci teraz Jesse McCartney i jego living dla sąsiada od Marka.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe.

0: Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.
1: Friday night, let me take you out. Show downtown what it's all about. Something kinda like we used to do. Break out the heels, break out the dress. As beautiful as when we first met.

To był Nasty Girl w wykonaniu The Notorious B.I.G., Didiego Nellego, Jagged Edge oraz Averiego Storma w X-Vibe. Wiedziałeś, że Didi w młodości był tancerzem w teledyskach? Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz usłyszysz Keen. Zostań z radiem X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Sylwia Grzezeczak i jej małe rzeczy, które zawsze przypomina, że życie składa się z drobiazgów. Nawet jeśli te drobiazgi to głównie zaległe rachunki albo wiecznie zepsuty ekspres do kawy. W 1996 roku pewien ambitny programista wysłał pierwszą wiadomość tekstową, kompletnie nieświadomy, że skazuje nas na wieczne sprawdzanie powiadomień. Teraz ten cyfrowy szum wypełnia każdą wolną chwilę, więc warto na moment odpuścić i po prostu pobyć w tym wieczornym spokoju, bez patrzenia na ekran. Zostawmy więc te małe rzeczy za sobą, bo czas na spotkanie z kimś zupełnie nowym w Radiu X-Vibe. Teraz Jucza Kid oraz Lucien i Nice to meet you w Radiu X-Vibe.

Marek z Ursynowa pisze, że dedykuje to swojej żonie, która wreszcie po latach próśb posłuchała skuterów i umyła wczoraj wszystkie płytki w kuchni. Bo przecież dokładnie o tym jest ten kawałek. To totalny klasyk o sprzątaniu, więc nie ma co się śmiać, tylko trzeba szorować dalej. A teraz w Radiu X Vibe, skuter, Posi, I Need You on the Floor. Dla żony od Marka.

0: Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchanie o głowie, ramionach i kolanach przypomina mi przedszkole, choć w wersji dla ludzi, którzy nie potrafią usiedzieć w miejscu i muszą ruszać kończynami przy każdym takcie. W roku 1999 pewien gość wpadł na pomysł, że sprzedawanie wody w butelkach to genialny biznes, co wtedy wydawało się szczytem absurdu, a dzisiaj wszyscy łykamy to jak pelikany. Skoro już mowa o wodzie, to lepiej nawodnij gardło, bo przed nami panowie, którzy biegają po scenie bez koszulet znacznie dłużej niż wypada. Teraz Red Hot Chili Peppers i Off and Away w X-Vibe.

one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like

To był Lonely Akona w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość przed karierą muzyczną naprawdę siedział w więzieniu, co zresztą zainspirowało go do pisania tekstów? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Plain White Tees. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Czarnoczarni i ich nogi to dowód na to, że w polskiej muzyce można śpiewać o kończynach i wciąż brzmieć jak legenda. Choć przyznasz, że ta moda z przełomu wieków bywa dla nas dzisiaj dość bolesna. Skoro o dziwnych historycznych zbiegach okoliczności mowa, to w 1986 roku pewien człowiek zjadł w ciągu 20 minut 17 kg arbuza, co jest wyczynem równie bezsensownym, co próba zrozumienia tekstów niektórych współczesnych hitów. Mimo tego musimy płynąć dalej przez ten wieczór w Radiu X-Vibe, więc odstawiamy na bok polskie nostalgie i przeskakujemy w zupełnie inny klimat, gdzie zamiast nóg mamy róże, a zamiast wspomnień czysty, nowoczesny dźwięk. Zatem przed Tobą Saint J. Hen i Roses w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej byłej, która po prostu nie umiała poprawnie wypełnić wniosek o kredyt hipoteczny. Więc no, technicznie rzecz biorąc, została jego prawie kochanką, w sensie prawnym, bo nie zdążyli podpisać wspólnej rozdzielności majątkowej. To totalny klasyk o formalnościach bankowych, który chwyta za serce każdego, kto utknął w papierologii. A teraz w Radiu X, A Fine Frenzy, Almost Lover. Dla byłej dziewczyny od Marka.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był mood, czyli w zasadzie idealny opis mojego podejścia do egzystencji, kiedy słyszę te wszystkie nowoczesne produkcje przeładowane elektroniką. Pamiętasz, jak w 1996 wszyscy jarali się plastikowymi telefonami, które ważyły tyle co cegła, a wysłanie SMS-a graniczyło z cudem techniki? Dziś wystarczy jedno tapnięcie, żeby zepsuć sobie humor. Więc lepiej wróćmy do czasów, kiedy przynajmniej wiedzieliśmy, kogo pytamy o nazwisko, nie sprawdzając tego w sieci. Teraz Eve i Who's That Girl rozkręca imprezę w X-Vibe. It's about that time, yo. Rough Riders. You know, Teflon.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

było Have You Ever Seen the Rain w wykonaniu Alberto Ciccariniego i Paul w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ciccarini, zanim zajął się muzyką, był zawodowym tenisistą? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Pet Shop Boys. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe.
2: And it goes a little something like this.

Niebiesko-czarni właśnie uśpili niedźwiedzia. I mam nadzieję, że twoje wieczorne plany nie są aż tak drętwe, bo w 1986 roku naukowcy potwierdzili, że krowy mają swoje najlepsze przyjaciółki i stresują się, gdy są rozdzielane, co tłumaczy, dlaczego czasami czujesz się dziwnie, kiedy wyłączasz radio. Ta melodia była urocza, chociaż wolałbym wierzyć, że niedźwiedź po prostu potrzebował mocnej kawy, a nie snu. Więc teraz dla odmiany zrzucamy ten ciężar i wchodzimy w zupełnie inny klimat, bo życie jest zbyt krótkie na ciągłe drzemki, a w radiu X-Vibe wolimy trzymać tempo, które nie wywołuje senności. Teraz Buty Leek, Lex Morris oraz Margat i utwór July w radiu

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu szukania w każdym kącie, pod kanapą i w piwnicy, wreszcie zrozumiała, że jej zaginiona proteza jest, no cóż, wszędzie. To wzruszająca lekcja o tym, że jak coś gubisz, to nie szukaj daleko, tylko po prostu patrz uważniej pod nogi. A teraz w Radiu X-Wipe Fleetwood Mac. Everywhere. Dla teściowej od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Dziwny morski szantowy klimat w wykonaniu Nathana Evansa sprawia, że człowiek ma ochotę rzucić wszystko i wypłynąć w nieznane. Choć patrząc na stan konta, prędzej utonąłbym w długach niż na oceanie. A skoro już o dziwnych wyprawach mowa, to w 1989 roku świat oszalał na punkcie pewnej amerykańskiej posiadłości, gdzie impreza nigdy się nie kończyła, więc pora na absolutny, totalny obłęd, bo The Bee i Titus właśnie otwierają swój Love Shack w X-Vibe.

Tu X-Vibe. Twoje radio, twoje zasady, a właściwie to nasze.

To była Lizzo i jej Truth Hurts, X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stała się gwiazdą, Lizzo przez pewien czas mieszkała w swoim samochodzie? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Desiree. Zostań w radiu X-Vibe.

Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz przypomnieli nam, że cicha woda brzegi rwie. Choć po tylu latach ten tekst brzmi jak ostrzeżenie z bardzo zakurzonego poradnika dla zakochanych. Skoro już jesteśmy przy zaskoczeniach, to w 1990 roku naukowcy potwierdzili, że krowy mają swoich najlepszych przyjaciół i stresują się, gdy zostają rozdzielone, co jest mniej więcej tak fascynujące jak próba zrozumienia fenomenu mody na wczesne lata 2000. Skoro nawet krowy potrzebują towarzystwa, to ty potrzebujesz solidnego przejścia w mniej przewidywalne rejony muzyczne, bo przecież nie samym spokojem człowiek żyje w radiu X-Vibe. Teraz Jose London i Zeze w radiu X-Vibe.

Dostałam wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo skoro Superman to facet w pelerynie, to szwagier w końcu musi zrozumieć, że zakładanie prześcieradła na grilla nie sprawi, że zacznie latać nad płotem. Totalny obłęd, ale w pełni rozumiem tę frustrację, bo szukanie prawdy w pelerynie to w końcu główny przekaz tego numeru. A teraz w Radiu X Vibe. Goldfinger, Superman. Dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było Unholy, czyli dowód na to, że nawet najbardziej grzeczne głosy potrafią brzmieć, jakby przed chwilą obrabowały bank w środku nocy. Skoro mowa o dramatycznych rozstaniach, to w 1980 roku pewna szwedzka grupa udowodniła światu, że rozwód to najlepszy sposób na napisanie hitu wszechczasów. Zamiast płakać w poduszkę, po prostu zamienili swoje małżeńskie porażki w czysty zysk i złoto na listach przebojów. Teraz ABBA i The Winner Takes It All w XI.

To był We Found Love w wykonaniu Veranda Live, Efa i Raz w X-Vibe. Czy wiesz, że Elvis Presley nagrał ponad 600 piosenek, ale nigdy nie napisał ani jednej z nich? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie remix JXL. Zostań w radiu

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Kłaniam się nisko w pas. Wybiła godzina 22 w radiu X-Vibe. I powiem wam, że dzisiejsza audycja będzie troszeczkę pod górkę, ale spokojnie, damy jakoś radę. Tak, 22 radio X-Vibe i audycja Old and Gold. Przed mikrofonem Łukasz Moskalik. Kłaniam się nisko w pas. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu miałem przyjemność zaprezentować dla was hity z roku 1993. Te pieczołowicie i starannie wybrane przez magazyn Billboard jako te najgorętsze hity z roku. Dzisiaj natomiast idziemy o oczko dalej, czyli mamy rok 1994. Pierwsza piosenka, którą będę miał przyjemność dla was zaprezentować, a wcześniej przedstawić wam kilka ciekawostek na jej temat, oczywiście za chwileczkę, bowiem kilka ogłoszeń radiowych na początku, tak abyście mogli wszyscy sobie tutaj spokojnie dołączyć do grona słuchaczy, no i żebyście nie przegapili ani jednej piosenki. W pierwszej kolejności jeszcze raz witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że mogę gościć w waszych odbiornikach, a zatem w pierwszej kolejności, poza kolejnością, na naszej głównej stronie, oczywiście xvibe.pl, znajduje się troszkę coś takiego jak kącik marudzenia. Możecie tutaj wyrażać swoje opinie, wygłaszać swoje monologi, a także dzielić się informacjami, czy na przykład dana piosenka, która jest w danym momencie prezentowana, pasuje do waszych gustów muzycznych, a może jednak nie. Być może macie jakieś uwagi albo chcielibyście coś dopowiedzieć na temat wybranej i prezentowanej piosenki. Jak najbardziej jest i taka opcja, czy nawet luźna forma rozmowy. Oczywiście na naszej stronie internetowej znajdziecie kilka ciekawych zakładek. W pierwszej, jako jedna z tych, które warto, na które warto zwrócić uwagę, to są chociażby i nawet powtórki, gdzie będziecie mogli zapoznać się z twórczością koleżanek i kolegów z radia X-Vibe. Ale także znajdziecie taką zakładkę jak ramówka. I tutaj oto przekonacie się, które to audycje są przygotowywane przez nas, przez prowadzących. A więc w poniedziałek od godziny 20 do 22 Adrian Falatyn w Play of Beats, we wtorek niezmiennie od 22 do północy Old and Gold, w czwartek rockowa propagacja w wykonaniu Marcina od 21 do 22.30, a następnie w piątek również Marcin zagości w waszych odbiornikach od 22 do 23 z jego autorską audycją Funky House. Następnie w sobotę to są myśli nieuczesane w wykonaniu Kasi od 22 do 23, a naszą ramóweczkę w niedzielę zamyka Aleksandra. Dźwięki staśmy od 18 do 20. Ale spokojnie, radio internetowe to nie tylko i wyłącznie X-Vibe, to jest również nasza zaprzyjaźniona stacja radiowa x-stacja.pl. I tutaj pragnę zwrócić uwagę na jedną audycję, która bardzo mocno się wyróżnia. Jest to Siła Wyrazu, prowadzona przez mojego radiowego przyjaciela Dominika Czucz-Niebrzegowskiego. No i jest to audycja, do której możecie przygotować swoje propozycje muzyczne. I na przykład do wybranego słowa, które na najbliższą niedzielę brzmi szpieg. Tak, do tego słowa możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne. Do środy do 23.59 Dominik przyjmuje wasze zgłoszenia. Wszystkie informacje znajdziecie na ich stronie internetowej x-stacja.pl, a także na ich mediach społecznościowych. Dobrze, moi drodzy, tak sobie zerkam na czas. Jest już właściwa godzina. Widzę, że też już wszyscy są zalogowani. Oczywiście tak, racja, panie redaktorze Dominiku, ponad podziałami. Jak najbardziej tak, to jest hashtag, którym się wymieniamy tutaj z Dominikiem i wspieramy się właśnie ponad radiowymi podziałami, ponieważ muzyka, tak jak i przyjaźń, łączy, a nie dzieli. Kochani, ach, aż powiem wam, że mam dreszcze i ciarki na całym ciele, kiedy sobie pomyślę, jakaż to pierwsza propozycja muzyczna z roku 1994 wybrzmi w waszych odbiornikach. Nie wiem, czy znacie taki kanadyjski zespół jak Crash Test Dummies i ich piosenkę... Oczywiście zafałszowałem, nie umiem śpiewać, to spokojnie nucić, tym bardziej jak widać, a słychać bardziej. A wracając do samej piosenki, napisana przez wokalistę Brada Robertsa, została wydana w październiku 1993 roku przez Arista Records i BMG jako główny singiel zespołu z ich drugiego albumu God Shuffled His Feet. Utwór zebrał pozytywne recenzje krytyków po premierze, choć retrospektywne recenzje były bardziej negatywne. Piosenka osiągnęła 4. miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i znalazła się na szczycie list przebojów w Australii, Belgii, Danii, Niemczech, Islandii, Litwie, Norwegii i Szwecji. Jednak w ojczystej Kanadzie zespołu zatrzymała się ona na miejscu 14. na liście RPM 100 Hit Tracks. Każda z trzech zwrotek opisuje izolację i cierpienie innego dziecka, z których dwoje ma wady fizyczne. W pierwszej zwrotce chłopiec ulega wypadkowi samochodowemu i przez dłuższy czas nie chodzi do szkoły. Po powrocie do klasy jego włosy zmieniają kolor z czarnego na jaskrawo-biały. W drugiej zwrotce dziewczynka odmawia przebrania się w obecności innych dziewcząt z powodu znamion pokrywających jej ciało. Trzecie dziecko to chłopiec, którego rodzice wymagają, aby wracał do domu bezpośrednio po szkole. Podczas nabożeństw w ich kościele trzęsą się i zataczają po podłodze. Większość tekstu oparta jest na doświadczeniach Robertsa z dzieciństwa. Na przykład, jako dziecko miał kilka poważnych wypadków samochodowych, co zainspirowało pierwszą zwrotkę. Ma znamie u podstawy kręgosłupa, które w dzieciństwie czyniło go obiektem prześladowań, inspirując drugą zwrotkę. Znał też dziewczynę uczęszczającą do kościoła zielonoświątkowego, którego członkowie mówili różnymi językami, inspirując właśnie trzecią. Pomysł na włosy chłopca zmieniający się z czarnych w śnieżno-białe zaczerpnął z opowieści, które słyszał o tym zjawisku. Canitis subita. Przytrafiających się ocalałem z niebezpiecznych doświadczeń, w tym mężczyźnie, który omal nie spadł z wodospadu Niagara, oraz jego stryjowi, który walczył na Pacyfiku podczas II wojny światowej i słyszał japońskich żołnierzy wykrzykujących groźby łamaną angielszczyzną. Tak, też właśnie słyszałem o takich historiach, że pod wpływem bardzo silnego stresu ludzie potrafią w momencie osiwieć. Mam nadzieję, że czegoś takiego żadne z nas nie doświadczy, a z wielką przyjemnością, z wielką radością dzisiejszą audycję muzycznie otwieram od zespołu Crash Test Dummies, jedna z ich flagowych piosenek.

Oj, takim klasykiem jak najbardziej, bardzo przyjemnie otwiera się audycję, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie jest już druga piosenka gotowa, aby być zaprezentowaną, jednak zanim wybrzmi oczywiście kilka ciekawostek. Can't We Talk to piosenka wykonana przez amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów R&B Tevina Campbella. Została napisana i wyprodukowana przez Babyface'a i Drella Simmonsa, a wydana we wrześniu 1993 roku przez Quest Records jako główny singiel z drugiego albumu studyjnego Campbella, I'm Ready. Piosenka znalazła się w pierwszej dziesiątce amerykańskich list przebojów, osiągając 9 i 7 miejsce na liście US Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100. Sprzedała się w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy i uzyskała złoty certyfikat od Recording Industry Association of America, w skrócie RIAA. Piosenka była również nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy męski występ wokalny R&B i zdobyła nagrodę Soul Train Music Award w kategorii Najlepszy męski singiel R&B i Soul. Dobrze, moi drodzy, dość gadania, czas słuchania. Przed wami Tevin Campbell, Can We Talk?

Moi drodzy, z oficjalnego źródła informacji od samej osoby zainteresowanej usłyszałem, że szykuje się do powrotu do domu, tak więc zakładam, że niestety mnie nie słychać, ale pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia i życzyć szczęśliwej podróży do domu. Tyle lądowań, ile startów. Jak to się tak ładnie mówi. Dobrze, to był Tevin Campbell, moi drodzy. Tak, w niektórych partiach, właśnie w tych wysokich, bardzo podobny głos ma on do już świętej pamięci Michaela Jacksona. Tak przynajmniej mnie się skojarzyło w niektórych momentach piosenki. Ale dobrze, a czy również mieliście takie odczucia? Jeżeli tak, kącik marudzenia jest do waszej dyspozycji. Dobrze, w takim układzie najlepiej dyskutuje się oczywiście przy muzyce, przy piosenkach. I oto kolejna z nich. Funkified to utwór amerykańskiej raperki Da Brat, wydany w maju 1994 roku przez wytwórnię So So Def Recordings jako główny singiel z jej debiutanckiego albumu o tym samym tytule. Utwór został wyprodukowany i napisany przez Jermaina Dupriego i zawiera fragmenty przeboju Eilie Brothers z 1983 roku Between the Sheets, za którego autorstwo uznani zostali bracia i Chris Jasper. W utworze Funkified wykorzystano również rap z intra utworu Gimme the Funk, wydanego w 1982 roku przez Shardess. Obie piosenki zawierają parodię rapu w swoich intrach, która satyrycznie przedstawia standardową przysięgę składaną w zeznaniach pod przysięgą. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawy tego zabiegu. Mam nadzieję, że rzeczywiście będzie on na bardzo wysokim poziomie, ponieważ takie momentami smaczki satyryczne w piosenkach no, mają swój właśnie taki bardzo dobry klimat i ciekawe wprowadzenie właśnie do dalszej części piosenki. Zobaczymy, jak to będzie i tym razem. Da Brat, Funkified.

Moi drodzy, przyszedł czas na kolejnego klasyka muzyki lat 90. Będzie to I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That. Piosenka napisana przez Jima Steinmana i wykonana przez amerykańskiego piosenkarza rockowego Meatloaf z dodatkowym wokalem Lorraine Crosby. Utwór został wydany w sierpniu 1993 roku jako pierwszy singiel z szóstego albumu Bad Out of Hell 2, Back into Hell. W ostatnich sześciu wersach pojawia się Crosby, która w notatkach do albumu została wymieniona jedynie jako Mrs. Loud. Nie pojawia się ona w towarzyszącym teledysku wyreżyserowanym przez Michaela Baya, w którym jej wokal jest zsynchronizowany z ruchem warg przez Dana Patrick. Ta potężna ballada odniosła komercyjny sukces, osiągając pierwsze miejsce na listach przebojów w 28 krajach. Singiel uzyskał status platynowej płyty w Stanach Zjednoczonych i stał się pierwszym i jedynym singlem Meatloaf, który dotarł do pierwszego miejsca i pierwszej dziesiątki listy Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100. Słowa piosenki I'd Do Anything For Love, But I Won't Do That po raz pierwszy wykorzystano w utworze Getting So Excited, napisanym przez Alana Grunera, nagranym przez Bonnie Tyler na albumie Faster Than The Speed Of Night, którego producentem był Steinman. Moi drodzy, no niestety, Bonnie Tyler już z nami nie ma od bodajże chyba tygodnia, kiedy została ogłoszona jej śmierć. Natomiast no Meatloaf cały czas tutaj jest z nami jak najbardziej. I'd do anything for love, but I won't do that. Tak, to jest jedna z jego również flagowych piosenek. I wybrzmi właśnie teraz.

Piękne zakończenie, ale spokojnie, moi drodzy, to nie był ostatni klasyk, to nie była ostatnia rozpoznawalna piosenka, która wybrzmi podczas dzisiejszej audycji. Cóż jeszcze usłyszycie? Przekonacie się, zostając do końca audycji, moi drodzy. Dobrze, oto kolejna propozycja muzyczna ode mnie dla was. Aha, zanim wybrzmi, no właśnie, takie w sumie pytanie dostałem też między innymi od tutaj mojego radiowego przyjaciela Dominika. Co właśnie można by było zrobić, czy dosłownie wszystko można zrobić dla miłości? No to powiem wam, że wypisałem Dominikowi taką miłą, sympatyczną listę. Mianowicie, ja nie jestem w stanie zrezygnować z audycji, nie oddam moich psiaków, nie zdradzę przyjaciela żadnego, nie dopuszczę się samookaleczenia i nie zrobię nikomu innemu krzywdy. No to zostałem skwitowany, że trochę długa ta lista, ale powiem wam, że byłaby jeszcze dłuższa, bo parę jeszcze dodatkowych rzeczy można by było tam spokojnie dopisać. A czy wy bylibyście w stanie dosłownie wszystko zrobić dla miłości, a może jednak coś jest takiego, co postawiłoby te granice? Kącik marudzenia jest oczywiście do waszej dyspozycji. Ja sobie tutaj od czasu do czasu w wolnej chwili zerkam. Tak, witam pani Aleksandro, dobry wieczór. Właśnie tutaj też zerknąłem sobie na kącik marudzenia. No i powiem wam, że już mi dykcja zaczyna uciekać. Czyżby to była kwestia wieku, a może jednak już pewnego rodzaju upośledzenia starcze się zaczynają pojawiać. Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać. Trzeba by się wybrać do lekarza. Dobrze, okej, bo się rozgadałem, zupełnie odbiegając od tematów muzycznych. A kolejna piosenka to Gangsta Lean, czyli utwór amerykańskiej grupy DRS, wykonującej współczesny R&B i hip-hop, wydany w październiku 1993 roku jako pierwszy singiel z ich debiutanckiego albumu studyjnego o tym samym tytule. Utwór spędził 6 tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard R&B w USA. Był to jedyny hit grupy na liście Billboard Hot 100, osiągający 4 miejsce w 1993 roku. Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Nagraniowego przyznało mu status platynowej płyty, sprzedając się w ponad 1 100 000 egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych. Singiel został wydany przez firmę Hamera, Roll With and Entertainment. Gangsta Lean, wówczas najlepiej sprzedający się utwór roku, sprzedał się w nakładzie ponad 2,5 miliona egzemplarzy i miał ponad 23,5 miliona wyświetleń na platformie YouTube, moi drodzy. No to powiem wam, że całkiem niezły wynik. Zobaczymy to, czy rzeczywiście będzie się to pokrywać z jakością piosenki. DRS, Gangsta Lean, już teraz.

Ależ przyjemny kawałeczek do pobujania. Jak najbardziej, powiem wam. Ilość wyświetleń na platformie YouTube, a także ilość sprzedanych egzemplarzy, no i oczywiście platyna, jak najbardziej moim skromnym zdaniem zasłużone, moi drodzy. A teraz Because the Night, czyli rockowy utwór z 1977 roku. No coś tu mi się nie zgadza, ale posłuchajcie dalej. Napisany przez Bruce'a Springsteena i Perry Smith, który znalazł się na albumie Perry Smith Group z 1978 roku, Easter. 2 marca 1978 roku utwór został wydany jako singiel i odniósł komercyjny sukces, osiągając 13 miejsce na liście Billboard Hot 100. Piosenkę nagrało wielu wokalistów. W 1993, i tu się właśnie zbliżamy do tej właściwej już daty, akustyczną wersję na żywo nagrał zespół 10,000 Maniacs dla MTV Unplugged. Ta wersja osiągnęła 11 miejsce na liście Billboard Hot 100, co uczyniło ją najwyżej notowaną wersją utworu w USA. Stał się również najwyżej notowanym singlem zespołu 10,000 Maniacs w USA i Kanadzie, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie nie pozostaje nic innego jak zdusić ten magiczny guziczek play, abyście mogli usłyszeć 10,000 Maniacs, Because the Night.

0: Moi drodzy, tak, jak najbardziej. 10,000 Maniacs. Tutaj moja koleżanka z radia, Aleksandra, drogokupiec, zwróciła uwagę, że bardzo podobny wokalistka ma głos do Dolores z zespołu Cranberries. Jak najbardziej, zwróciłem na to dopiero uwagę, kiedy o tym wspomniała. Naprawdę, z ręką na sercu się przyznaję. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o wokalistkę, była to Natalie Merchant. Tak więc no już teraz wszyscy wiemy, jak, kto, co, dlaczego i dlaczego już by nie. Jak najbardziej. Dobrze. Oto kolejna propozycja muzyczna, moi drodzy. I cieszę się przeogromnie, że wybrzmi jako siódma piosenka podczas dzisiejszej audycji. Cantaloupe, Philip Fantasia. To piosenka brytyjskiej grupy jazz rapowej Us 3, pierwotnie wydana w październiku 1992 roku przez Blue Note Records jako główny singiel z debiutanckiego albumu grupy Hand on the Torch. Piosenka została nagrana jako demo rok przed pierwszym wydaniem grupy i zawiera sample z utworu Herbiego Hancocka Cantaloupe Island z 1964 roku. Cantaloupe, Philip Fantasia, nie znalazł się na listach przebojów w rodzinnej Wielkiej Brytanii, ale w Stanach Zjednoczonych osiągnął 9 i 7 miejsce na listach Billboard Hot 100 i Cashbox Top 100, stając się jedynym singlem grupy w top 40. Piosenka uzyskała certyfikat złotej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America 25 marca 1994 roku za sprzedaż ponad 500 tysięcy egzemplarzy. Moi drodzy, w takim kładzie nie pozostaje mi nic innego, jak zaprezentować wam piosenkę Cantaloupe Us 3.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

nie obiecałem wam kilku jeszcze klasyków? A to dopiero nawet nie połowa audycji, moi drodzy. Tak, rocznik 94 muzycznie był naprawdę, jakby to niektórzy określili, pyszny, smaczny, tak, dobrze doprawiony. O, to też jest ładne określenie. Dobrze, jeszcze sobie zerknę, pozwolę sobie zerknąć. A proszę, dobrze, kącik marudzenia żyje swoim życiem, co mnie bardzo cieszy, jesteście bardzo aktywni, radość me serce przepełnia. Ja teraz kolejna piosenka. Tak tylko powiem wam, że wspomnę sobie, że w zeszłym tygodniu wybrzmiała piosenka zespołu 95 South, What There It Is, gdzie było właśnie obawy, gdzie była właśnie, jakby to ładnie powiedzieć, obawa o właśnie, że została ta piosenka What There It Is zespołu 95 South skradziona przez tenże zespół, który wybrzmi teraz. No, a był to Tag Team, a będzie to Tag Team i piosenka Whoomp, There It Is. Powiem wam, że podobieństwo jest uderzające. Za chwileczkę pokażę wam, w kąciku marudzenia pozwolę sobie pokazać wam zapis jednego i drugiego tytułu piosenki. A zatem Whoomp, There It Is to debiutancki singiel amerykańskiego duetu hip-hopowego, pop-rapowego Tag Team, wydany w maju 1993 roku przez wytwórnię Live jako pierwszy singiel z ich debiutanckiego albumu o tej samej nazwie. Utwór osiągnął numer 1 na liście przebojów US Billboard Hot R&B, a także numer 2 zarówno na liście Billboard Hot 100, jak i Cashbox Top 100. Whoomp osiągnął status multiplatyny i pobił rekordy liczby kolejnych tygodni w pierwszej dziesiątce Billboard. Tag Team jest uważany za jeden hit, ponieważ ich kolejne single nie odniosły takiego samego sukcesu. Whoomp pozostał podstawą popkultury z wieloma miejscami w filmach, telewizji i reklamach. Utwór ten stał się również nieodłącznym elementem wydarzeń sporowych i arenowych. Tag Team próbował sprzedać singiel wielu wytwórniom płytowym, licząc na kontrakt płytowy, ale ciągle spotykał się z odmową, ponieważ wielu dyrektorów nie znało się na południowym basie i uważało go za zbyt kontrowersyjny i prowokacyjny, by singiel miał szansę na sukces. W ostatniej chwili Glenn pożyczył od rodziców $2500 na wydanie 800 płyt. Single szybko sprzedały się w Atlancie, wyłącznie dzięki poczcie pantoflowej. Przedstawiciel Mercury Records zasugerował, aby Tag Team zaprezentowali swój utwór byłemu pretendentowi Stax Records, Alowi Bellowi, założycielowi podupadającej niezależnej wytwórni Bellmark Records. Glenn skontaktował się z Bellem, który zgodził się podpisać kontrakt z Tag Team, nawet nie słuchając utworu. Bell podobno powiedział Glennowi: nie muszę słuchać płyty, słyszę

ją w twoim duchu. No z takim podejściem myślę, że no, nie było innej możliwości, jak piosenka musiała osiągnąć sukces. A teraz przed wami Tag Team Womb. There it is. Party people!

Już jestem, przepraszam was bardzo. Ostatnią, że tak powiem, informację wklejałem do kącika marudzenia, zgodnie z obietnicą. Jak najbardziej, tak. Znalazły się zapisy, a także zespołu 95 Street, a także Tag Team. To wszystko w kąciku marudzenia, moi drodzy. Cóż więcej, cóż mógłbym wam teraz zaproponować? Może jakiś kobiecy głos dla odmiany? Czemużby nie? Come to my window. Piosenka amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Melissy Etheridge, wydana w 1993 roku przez Island Records jako drugi singiel z jej czwartego albumu studyjnego Yes, I Am. Utwór został napisany i wyprodukowany przez Etheridge i z Hugh Padamem. Trudne nazwisko, powiem wam z ręką na sercu. I był pierwszym singlem, który stał się hitem po tym, jak Etheridge publicznie ogłosiła, że jest lesbijką. Dzięki sile napędowej ruchu na rzecz praw osób homoseksualnych, piosenka zyskała znaczną popularność w stacjach radiowych, głównie dzięki prośbom o połączenie z innymi piosenkarzami. Come to My Window osiągnął 25. miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i utrzymywał się na niej przez 44 tygodnie. Był to drugi utwór Etheridge, który przyniósł jej nagrodę Grammy w kategorii najlepszy żeński wokal rockowy. Podczas promocji utworu pominięto fragment jego początku. Miało to na celu dostosowanie się do stacji radiowych, które wolały początek instrumentalny niż wokalny. Tekst piosenki opisuje intensywną miłość Etheridge do drugiej osoby. Opisuje sytuację, która jest gotowa znieść i to, jak bardzo uszczęśliwia ją ta druga osoba. Ponadto tekst piosenki pośrednio nawiązuje do orientacji seksualnej i aktywizmu piosenkarki. Etheridge mówi zarówno w swojej autobiografii, jak i w wywiadzie na dodatkowym DVD do albumu z największymi hitami, że ze wszystkich napisanych przez siebie piosenek Come to My Window zaskakuje ją najbardziej i że o mało nie umieściła jej na płycie. Twierdzi, że pisząc tę piosenkę nie zdawała sobie sprawy z tego, co tak naprawdę pisze i że dopiero po spotkaniu z Tammy Lynn Michaels zrozumiała, że ta piosenka znaczy, co ta piosenka dokładnie znaczy dla innych ludzi. Dobrze, przekonajmy się w takim układzie, co ta piosenka będzie znaczyć dla was, moi drodzy. Melissa Etheridge, Come to My Window.

aranżacja idealna, w punkt, na tę godzinę, pobudzająca, ożywiająca, poruszająca oczywiście też ważny temat. No i powiem wam, że mnie ta piosenka przypadła do gustu. Czy wam również? Kącik marudzenia jest oczywiście cały czas i niezmiennie do waszej dyspozycji, moi drodzy. A teraz coś takiego szybciutkiego, króciutkiego, oczywiście z definicji. Stroke You Up to utwór amerykańskiego duetu R&B Changing Faces, nagrany na ich debiutancki album o tym samym tytule. Utwór został wydany jako pierwszy singiel z albumu 14 lipca 1994 roku przez wytwórnię Big Beat Atlantic. Utwór zawiera niewymieniony w czołówce wokal R. Kelly'ego, a album uzyskał status platynowej płyty przyznany przez Recording Industry Association of America i sprzedał się w samych Stanach Zjednoczonych w nakładzie 700 tysięcy egzemplarzy, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie kolejna piosenka dzisiejszego wieczoru, Changing Faces, Stroke You Up.

Oj, powiem wam, że niezwykle, ale to naprawdę niezwykle namiętny numer. Taki, powiem wam, że mógłby nakłaniać do czegoś dwoje dorosłych osób. Na przykład, dobra, okej, bo pójdę w niewłaściwą stronę, ale przecież muzyka. Muzyka jest najważniejsza, a nie jakieś, nie wiem, skojarzenia. Dobrze, pamiętam, że doszło do mnie kilka bardzo pozytywnych komentarzy odnośnie tegoż właśnie artysty, który wybrzmiał jako drugi podczas dzisiejszej audycji i no, czemuż by nie zaprezentować jeszcze jednej piosenki z jego repertuaru. I'm Ready. Piosenka amerykańskiego piosenkarza Tevina Campbella. Tak, moi drodzy, nie inaczej. Ta piosenka została napisana przez Babyface'a na potrzeby drugiego albumu studyjnego Campbella o tym samym tytule, a produkcją zajęli się Babyface i Daryl Simmons. Wydana jako drugi singiel z albumu odniosła sukces zarówno na listach przebojów pop, jak i R&B, docierając do pierwszej dziesiątki w Nowej Zelandii i na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, a także do pierwszej piątki listy Hot R&B Hip Hop Songs. I'm Ready była nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Męski Wokal R&B podczas 37. ceremonii wręczenia nagród Grammy, moi drodzy. No, powiem wam, że bardzo szczodrze nagrodzona piosenka. Zobaczymy, czy idzie to w parze rzeczywiście z jakością. Zakładam, że tak. Poza tym, no, Tevin Campbell. No to jest jakość sama w sobie. Mam nadzieję, że i w tej piosence będzie ją słychać. Posłuchajmy. I'm Ready.

No właśnie, jak to jest z tą miłością? Jest ona na zawsze, czy może jednak nie? I love you forever, tak nam śpiewał właśnie przed chwileczką Tevin Campbell. Oj, przekręciłem i imię, i nazwisko. Aj, no już wybaczcie, chyba pora zaczyna się, że tak powiem, delikatnie odzywać. I gdzieś skoncentrowanie delikatnie opadło. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie pozostajemy w tematyce miłości. A to za sprawą piosenki 100% Pure Love amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Crystal Waters. Z jej drugiego albumu studyjnego Storyteller. Została wydana 11 kwietnia 1994 roku przez Mercury Records jako główny singiel albumu. Utwór został napisany przez Waters wraz z Basement Boys, którzy go wyprodukowali i stał się światowym hitem. Dotarł do pierwszej dwudziestki w Australii, Finlandii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Singiel uzyskał status platyny w Australii i złota w Stanach Zjednoczonych. W 1995 roku został nagrodzony nagrodą ASCAP, czyli American Society of Composers, Authors and Publishers, za najlepszą piosenkę taneczną. Piosenka inspirowana jest jej ustalonym związkiem. Piosenkarka mówi, że jest to styl utworu jako dodatek na popularność gangsta rapu w połowie lat 90. w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, no to w takim układzie 100% Pure Love, Gangsta Rap i w wykonaniu Crystal Waters. Zobaczymy, jak to brzmi, jak to wybrzmiewa i czy przyjmie się o tej godzinie.

No właśnie, tak jak tutaj redaktor Dominik zwrócił uwagę, takie przyjemne i dla ucha, i dla nóżki, gdzieś tam powiedzmy niektóre kończyny same podrygują troszeczkę. No, trudno się nie zgodzić, moi drodzy, naprawdę. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego, a ta piosenka naprawdę mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. A bardzo przyjemny beat, ciekawa aranżacja. No, powiem, coś ta piosenka ma w sobie takiego, że mnie do siebie przekonała. A to nie jest znowuż takie proste, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie wiem, że bardzo lubicie kobiece głosy, tak samo jak i ja. No to czemuż by nie sięgnąć po naprawdę mocny kobiecy i charakterystyczny głos? Anytime You Need a Friend. Piosenka amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Mariah Carey. Tak jest, rocznik 94 to również i jej rok. Napisała i wyprodukowała ją wspólnie z Walterem Afanasieffem na jej trzeci album studyjny Music Box. Został on wydany 24 maja 94 roku nakładem Columbia Records jako piąty i ostatni singiel z albumu. Utwór jest inspirowany gatunkami pop, R&B i gospel. Podczas gdy album koncentrował się głównie na popowych i radiowych utworach, Anytime You Need a Friend odszedł od schematu, kończąc jako jedyny utwór z domieszką gospel na Music Box. W tekście piosenki bohaterka mówi swojemu ukochanemu, że kiedykolwiek będzie potrzebował przyjaciela, ona będzie przy nim bezwarunkowo. W całym zwrocie i punkcie kulminacyjnym utworu krytycy zauważyli, że tekst zmienia się z przyjaciela na kochankę. Utwór zyskał uznanie krytyków muzycznych, z których wielu chwaliło szeroki zakres wokalu Carey, a także jej wpływ gospel, którego ich zdaniem brakowało w większości albumu Music Box. Anytime You Need a Friend osiągnął wysokie pozycje na listach przebojów na całym świecie, docierając do pierwszego miejsca w Finlandii, a także do pierwszej dziesiątki w Kanadzie, Islandii, Holandii, Nowej Zelandii, Panamie i Wielkiej Brytanii. Przy trzecim albumie studyjnym wytwórnia Columbia Records zdecydowała się wypromować Carey w podobny sposób jak przy jej debiucie, zlecając jej jedynie produkcję albumu bardziej komercyjnego i przyjaznego radiu. Planowali stonować wokal Carey i złagodzić brzmienie albumu, pozostawiając bardziej współczesny, popowy charakter. Zgadzając się na tę zmianę, Carey i Afanasieff rozpoczęli pisanie i nagrywanie materiału na Music Box. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie nie pozostaje nic innego, jak po prostu zaprezentować wam tę piosenkę Anytime You Need a Friend, Mariah Carey.

No właśnie, to była Mariah Carey i jej piosenka Anytime You Need a Friend. A cóż, jakbyśmy zostali tak przez chwileczkę jeszcze z kobiecymi głosami, co wy na to? Myślę, że nadal nie będziecie się na mnie za bardzo gniewać. Kogóż by tutaj teraz wam zaprezentować? Jeszcze jeden kobiecy głos, który był bardzo charakterystyczny w latach 90., a początki swej kariery ta pani datuje na końcówkę lat 80. Ma bardzo rozpoznawalnego brata, o, w ten sposób mogę powiedzieć. Któż to będzie, cóż to będzie? Because of Love, czyli piosenka amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów, Janet Jackson. Nie inaczej, moi drodzy, z jej piątego albumu pod tytułem Janet. Została wydana w styczniu 1994 roku przez Virgin Records jako czwarty singiel z albumu. Utwór jest piosenką miłosną, napisaną i wybrudkowaną przez Jackson, Jimmy'ego Jama i Terry'ego Lewisa. Remix po polsku powiedzmy, no niech będzie. Remix Frankie and David Treat Mix znajduje się na drugiej kompilacji remixów Janet Remixed z 1995 roku. Utwór zadebiutował na 10. miejscu listy przebojów Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych i 19. na brytyjskiej liście przebojów. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie nie przedłużam tej chwili. Przed wami jedna i jedyna o niepowtarzalnym głosie Janet Jackson i jej piosenka Because of Love.

Ola porównała wcześniejszą jedną piosenkę, znaczy dokładnie wokalistkę, do Dolores z zespołu Cranberries. I teraz będziemy mogli usłyszeć właśnie jej głos. Piosenka Linger, czyli utwór irlandzkiego zespołu rocka alternatywnego, właśnie The Cranberries, z ich debiutanckiego albumu studyjnego Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Napisany przez członków zespołu Dolores O'Riordan i Noela Hogana, a wyprodukowany przez Stevena Streeta. Linger został wydany po raz pierwszy jako drugi i ostatni singiel z albumu 15 lutego 1993 roku przez Island Records. Został ponownie wydany 31 stycznia 1994 roku. Linger w akustycznej aranżacji z udziałem sekcji smyczkowej stał się pierwszym dużym hitem zespołu, osiągając trzecie miejsce na liście przebojów w rodzinnej Irlandii, ósme miejsce w Stanach Zjednoczonych i 14 miejsce w Wielkiej Brytanii. Ponadto Linger został wybrany przez australijskich słuchaczy Triple J na trzecie miejsce na liście przebojów Triple J Hottest 100 w 1993 roku. Kiedy O'Riordan została przesłuchana na wokalistkę zespołu, sama napisała tekst piosenki, przekształcając ją w piosenkę o żalu, opartą na doświadczeniu z 17-letnim żołnierzem, w którym kiedyś się zakochała. Linger stał się od tamtej pory jedną z najsłynniejszych piosenek zespołu, choć Dolores zauważyła, że zespół nie spodziewał się, że piosenka osiągnie aż taki sukces komercyjny. No właśnie, czasami coś takiego zupełnie niespodziewanego, niepozornego potrafi przekształcić się w naprawdę rozpoznawalną, wspaniałą piosenkę, a nawet niejednokrotnie flagową. Czy nadal tak jest? Linger, The Cranberries.

Oj tak, The Cranberries, czyli nasze, znaczy nie nasze, po polsku, żurawinki. Dokładnie, dokładnie. Już tutaj sobie zerknę w jeszcze jeden czat. I tutaj doszła do mnie informacja, że jedna ze słuchaczek, Małgorzata, serdecznie pozdrawiam, miała przyjemność być na koncercie The Cranberries, który odbył się w Lublinie. No proszę. Mam nadzieję, że wrażenia były jak najbardziej pozytywne, że Dolores stanęła na wysokości zadania i dała naprawdę popisowy, świetny, fenomenalny wręcz koncert. No, szkoda, że już ja niestety nie będę miał okazji być na koncercie. No, przegapiłem swoje szanse, swoje możliwości. No trudno, trudno. Trzeba będzie się wybierać na koncerty innych wykonawców, innych zespołów. Dobrze, w takim układzie tak sobie zerkam na czas. Jeszcze jedną propozycję spokojnie wam mogę zaprezentować i będzie to Loser, czyli singiel amerykańskiego muzyka Beck. Został napisany przez niego i producenta muzycznego Carla Stevensona i wyprodukowali utwór wraz z Tomem Rothorokiem. Powiem wam, że wypowiadanie amerykańskich, angielskich czy anglojęzycznych generalnie nazwisk o tej godzinie nie należy do najłatwiejszych. W każdym razie Loser został pierwotnie wydany jako drugi singiel Becka przez niezależną wytwórnię płytową Bang Load Custom Records na 12-calowym winylu z numerem katalogowym BL5 8 marca 1993 roku. A proszę, w Dzień Kobiet, no proszę. Taki przyjemny prezent w tę stronę. Kiedy utwór został wydany po raz pierwszy niezależnie, zaczął być grany w różnych stacjach radiowych grających współczesnego rocka, a popularność utworu ostatecznie doprowadziła do podpisania umowy z dużą wytwórnią płytową DGC Records, filią Geffen Records. Po ponownym wydaniu pod szyldem DGC utwór osiągnął 10 miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych w kwietniu 1994 roku, stając się pierwszym singlem Becka, który trafił na dużą listę przebojów. Na arenie międzynarodowej utwór osiągnął pierwsze miejsce w Norwegii i znalazł się w pierwszej dziesiątce w Australii, Austrii, Kanadzie, Islandii, Nowej Zelandii i Szwecji. Utwór Loser został następnie wydany na trzecim albumie studyjnym Becka, Mellow Gold, w 1994 roku, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie nie będę przedłużać tej chwili. Niech wybrzmi w takim układzie Beck i jego piosenka Loser.

I'm a loser, baby, so why don't you kill me? O, już jestem na antenie. Dzień dobry, witajcie. A miałem już nie śpiewać na antenie, ale niechcący musiałem wcisnąć gdzieś guziczek. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie była to, można powiedzieć, przedostatnia piosenka, która wybrzmi w audycji Old and Gold w Radiu X-Vibe. Zanim oczywiście to nastąpi, moi drodzy, pragnę was jeszcze raz tutaj poprowadzić jak dzieci za rączkę po naszej stronie internetowej xvibe.pl. No oczywiście pierwsza bardzo ważna zakładka, którą do dowiedzenia, której was zachęcam, to są powtórki. W ten oto sposób poznacie inne audycje prowadzone przez koleżanki i kolegów tutaj właśnie w stacji X-Vibe, rozgłośni internetowej. Ale żebyście wiedzieli, kim w ogóle jesteśmy i czym i co sobą reprezentujemy, no tutaj nie ma innej możliwości, jak po prostu odwiedzić naszą zakładkę Ramówka. I w ten oto sposób dowiecie się, że już w najbliższy czwartek rokowa propagacja od 21 do 22.30 w wykonaniu Marcina wybrzmi w Radiu X-Vibe. Jeżeli chodzi o Marcina, powiem wam, że ja dzięki niemu poszerzam swoje horyzonty muzyczne. To jest raz, ale druga też jest sprawa ważna. Dzięki niemu przypominam sobie o wielu piosenkach. Że powiem wam, że bije się w pierś. Niejednokrotnie Marcin mi przypomina o takich piosenkach, na przykład zespołu T-Love, Oddział Zamknięty, czy jeszcze gdzieś tam, powiedzmy, nawet punk rock, nasz fantastyczny polski piosenki zespołu takiego jak na przykład Lej Mi Pół, jak najbardziej również w tej audycji wybrzmiewa. Tak więc jest naprawdę czego posłuchać, w czym wybierać i odświeżać. Tak więc naprawdę serdecznie i gorąco zachęcam was do posłuchania rokowej propagacji w najbliższy czwartek. Sam jestem ciekawy, jakimi piosenkami uraczy nas Marcin. A piątek również należy do Marcina i jego audycji Funky House od 22 do 23. I tutaj właśnie takim klubowym stylem pomoże nam przywitać weekend. W sobotę Kasia i jej myśli nieuczesane od 22 do 23. Tutaj również muzycznie jest bardzo różnorodnie, od przyjemnych, romantycznych piosenek po naprawdę mocne brzmienia, tak więc jest naprawdę pełen wachlarz. Jest w czym również tutaj wybierać. No, Kasia również staje na wysokości zadania i prezentuje nam świetną muzykę. Jeżeli chodzi o Olę, Aleksandrę Drogokupiec, w każdą niedzielę od godziny 18 do 20 dźwięki z taśmy, a 2 godziny, powiem wam, czystej przyjemności muzycznej. Ola, powiem wam, że tak samo potrafi zaskoczyć różnymi stylami, różnymi gatunkami, różnymi wykonawcami. W minioną niedzielę miała przyjemność zaprezentować nam gdzieś tam, powiedzmy, retrospekcję swojej audycji, która jest już na antenie od pół roku. I powiem wam, że naprawdę wymuskała takie perełki. A czym nas zaskoczy w najbliższą niedzielę? Nie chciała się ze mną podzielić. To jest taka, kurczę, tajemnicza osoba. To jest tak niezwykle tajemnicza kobietka, że ła. No i właśnie tym potrafi przyciągnąć swoich słuchaczy. No i oczywiście, jeżeli chodzi o poniedziałek, tutaj tydzień otwiera Adrian i jego audycja Play of Beats od godziny 20 do 22. I Adrian tutaj stawia naprawdę na świetny, klasyczny, mocny hip-hop, który

raczył nasze uszy na początku lat 90. i 2000. Tak więc też jest w czym tutaj wybierać i jest naprawdę czego posłuchać. Choć nie jestem wielkim zwolennikiem, nie jestem wielkim fanem tego gatunku, to powiem wam, że audycja Adriana również trafia w mój gust. No, naprawdę. Trzeba być otwartym, trzeba poszerzać swoje horyzonty muzyczne i mam nadzieję, że Radio X-Vibe właśnie taką możliwość również i wam da, moi drodzy. Ale oczywiście samym Radiem X-Vibe człowiek nie żyje. Zapraszam was również i zachęcam bardzo serdecznie do zapoznania się z ramówką naszego i zaprzyjaźnionej rozgłośni radiowej, jaką jest x-stacja.pl. A wraz z Dominikiem Czucz-Niebrzegowskim, który prowadzi swoją audycję Siła Wyrazu w każdą niedzielę od godziny 17 do 20, mamy taki właśnie hashtag, gdzie pomagamy sobie wzajemnie rozpromować swoje audycje. No i w ten oto sposób, ponad podziałami, ponieważ uważamy, wychodzimy z założenia, że muzyka łączy. No tak, jak najbardziej, muzyka łączy i łagodzi obyczaje. Tak jest. Właśnie, w ogóle Siła Wyrazu. Tutaj troszeczkę bliżej wam, znaczy przybliżę wam troszeczkę tę audycję. Jest to audycja współtworzona przez słuchaczy. Jest wybierane przez słuchaczy, przez dokładnie wytypowaną osobę, a przez Dominika. Jest wytypowana osoba, która proponuje słowo. Na najbliższy tydzień jest to szpieg. I do tego słowa możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne. Oczywiście wszystkie informacje znajdują się zarówno na stronie internetowej x-stacja.pl, a także na mediach społecznościowych tejże rozgłośni. Tak więc naprawdę serdecznie zapraszam was zarówno i do zabawy, jak i do posłuchania każdej jednej audycji, bo wierzę, że na pewno znajdziecie coś ciekawego dla siebie. Cóż, z takich ogłoszeń radiowych myślę, że na ten czas to wszystko. Aha, oczywiście, jeżeli chodzi o audycję Old and Gold, tutaj kontynuujemy prezentowanie muzyki lat 90. W przyszłym tygodniu będzie to rok 1995. Niestety z wielkim żalem muszę was poinformować, że będzie to nagranie, z tego względu, że niestety nie będę w stanie poprowadzić audycji na żywo. Dołożę wszelkich starań, aby brzmiała ona tak, jakbym był za mikrofonem i prowadził wszystko na żywo. Mam nadzieję, że osiągnę ten cel. Jeżeli nie, oczywiście możecie zostawić swoje informacje i swoje komentarze w kąciku marudzenia. Wtedy będę wiedział, że muszę się po prostu postarać troszeczkę bardziej przy najbliższej audycji, moi drodzy. Dobrze, tak więc na pewno muzyka z roku 95 za tydzień wybrzmi. A no cóż, mam nadzieję, że będzie również ciekawie dla was, jak i w tym tygodniu. A czym się pożegnamy? Found out about you, czyli utwór amerykańskiego zespołu rockowego Gin Blossoms, wydany przez A&M Records jako czwarty singiel z ich drugiego albumu studyjnego New Miserable Experience, moi drodzy. Tą piosenką właśnie się pożegnamy. Tak więc cóż, dobrej nocy, spokojnych snów, słyszymy się za tydzień, a na pewno wy mnie. No i cóż, muzyka, pamiętajcie, muzyka łączy niedzieli. Z tą myślą was zostawiam. Aha, jeszcze jedna właśnie bardzo ważna myśl, którą Małgorzata mi tutaj przesłała. Prawda, bo akurat też tak w czasie antenowym się pozwoliłem, znaczy pozwoliłem sobie na taką delikatną rozmowę z Małgorzatą i powiedziała coś takiego mądrego, naprawdę. Spieszmy się chodzić na koncerty, bo nie wiadomo, komu ile dane jeszcze na tym świecie pobyć. No to jest naprawdę bardzo głęboka myśl i no mam nadzieję, że przekona was to również do słuchania muzyki na żywo, do uczestniczenia w koncercie, bo jest to naprawdę świetne przeżycie. Dobra, rozgadałem się znowu na zakończenie, a już miała wybrzmieć muzyka. Gin Blossoms, Found Out About You. Dobranoc.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Zegar wskazuje 3:00 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym samym fotelu, zastanawiając się, czy świat za oknem jeszcze istnieje, czy to już tylko projekcja twojego zmęczenia. Wiesz, w roku 1986 pewien facet wpadł na genialny pomysł. I w filmie Poltergeist użyć prawdziwych szkieletów, bo plastikowe modele były po prostu za drogie. Więc ekipa filmowa beztrosko rozrzuciła ludzkie szczątki po planie, nie przejmując się zbytnio etyką ani klątwą, która rzekomo miała tam zapanować. Co jest definicją totalnego obłędu w czystej postaci. Ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz się martwić, że coś chwyci cię za nogę, chyba że przesadzisz z kawą. Więc po prostu daj się porwać, bo Lone Tusker i Chemical w X-Vibe właśnie wjeżdżają na pełnym gazie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: Sushi.
1: Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku, jakby uciekał przed komornikiem. Więc w końcu przyznajmy, że That's What I Want to po prostu krótki opis tego, jak bardzo teraz potrzebujesz, żeby ten gryzoń wreszcie zdechł z wycięcienia. Lecimy z tematem w radiu X-Vibe. Lil Nas X i That's What I Want dla Marka od kumpla.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale mrok ma w sobie ten dziwny magnes, który nie pozwala zamknąć oczu, więc zostań w X-Vibe i posłuchaj, jak w 1987 roku filmowcy z ekipy Poltergeista postanowili zaoszczędzić na budżecie i użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie, co jest totalnie chorym podejściem do oszczędności, bo kto normalny trzyma w szafie trupa, żeby tylko nie płacić za rekwizyt? A potem wszyscy na planie dziwili się, że dzieje się tam coś niepokojącego, choć to przecież czysta fizyka i brak szacunku do kości. Więc niech ten rytm w X-Vibe przypomni ci, że w czasie audycji Stanisław Sojka i Janusz Iwański Janina w utworze Tolerancja na miły Bóg sprawią, że poczujesz się lepiej.

2004 roku świat zachwycił się filmem o laleczce Chucky, ale mało kto wie, że w czasie produkcji prawdziwy rekwizyt był tak przerażający, że ekipa bała się go dotykać, co w Nightmarkach nazywamy czystym obłędem, bo ten plastikowy koszmar po prostu nie chciał współpracować z ludźmi. Teraz A Boogie with the Hoodie i Look Back at It w brzmieniu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marian z Zielonej Góry. Totalnie mam dość. I właśnie palę to wszystko w piecu. Więc puszczajcie mi w końcu Never Forget You od Iza Larson, MNK. Bo chyba oszaleję przy tym Radiu X Vibe.

światła miasta gasną, a ty wciąż tniesz w ciemnościach, jakby jutra miało nie być. I właśnie w ten sposób wchodzimy w kolejną fazę w X-Vibe, gdzie rzeczywistość staje się płynna, a rozsądek bierze wolne. Czy wiesz, że w roku 1984 pewien genialny programista wpadł na pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na filmowym hicie i postawił na tytuł tak beznadziejny, że nikt o zdrowych zmysłach nie chciał go dotknąć, a w efekcie powstał klasyk tak tragiczny, że tysiące kopii zakopano w dole na pustyni w Nowym Meksyku, żeby nikt nie musiał na to patrzeć. To był totalny obłęd w czystej postaci, jakby ktoś próbował ukryć dowody zbrodni przeciwko ludzkiej rozrywce przed przyszłymi pokoleniami. Teraz Majestic i Bonnie M. oraz Rasputin w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

księżyc znowu wisi nad miastem jak źle wyprana koszula, a ty zamiast spać słuchasz, jak w X-Vibe mielimy resztki rozsądku w czasie tej nocnej sesji Nightmarek. W latach 90. pewien gość postanowił uwiecznić swój zgon w internecie na żywo, co dzisiaj jest normą, ale wtedy brzmiało jak scenariusz filmu klasy B. Christine Chabak zrobiła to w telewizji jeszcze w latach 70., ale to historia z końcówki wieku pokazuje, jak bardzo lubimy gapić się w otchłań, kiedy ta gapi się na nas. Absurd goni absurd, a rytm tego świata bije w takt szaleństwa, którego nikt nie chce leczyć. Skoro Titanic poszedł na dno, to my też nie będziemy się wypierać swoich zatonień. I teraz Lady Punk oraz Zostawcie Titanica w

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.